Kulero tu mugenzi mukuru ni Yesu lekaname tugira tubashimira cyane mege mwandanya mutega matwi ibiganiro byacu nabwiye kwegesha isaha imwe rero za kwinjira mu kiganiro igitondo ciza ndabona habura amasegonda make nkabisa yuko abatwandikira ubutumwa bugufi ni kuri ya nimero nyine ntabwo irahinduka ni 72 344 mu gihe abatwakura na mege nyene umurongo ari wawe nyene kuri 68 amajana 67 na 76.

kuitwa Ramoneza. Hey, big fizzle. Sokwe. Umuganisha majambo gusa. Ni ubuzima baba tubanjirije. Utega matwariga.

0: turajyake
1: and now urashaka kwandi ku butumwa bwiza kujya abandi baje kubikora ciza je kubikora uskaraje kubikora naho ushaka utwandika ku butumwa bwiza uhanura abantu basanga bavuga ubusa kugwinshi naho ushaka kwandika kuri 72 34 41 ubusa gatandatu nimo bipe ariko mwandike gusa ubutumwa bwiza kuri yo nimero ariko kandi mashaka kudu telefona kuri 68 68 76 86 nuko rero nimuze duhanura abantu benshi burya izina manoro zirakenewe kubantu usanga imibano usanga igoye gose

0: Karabiri baramuta azira soko nga mururinga nizozone kajondi komine bururi Ngui joro giza kuri abana bawe Ange Ornera King na Ange na mama wabo babaringa mu ruringanizo gacubona vya naswingi Désiré Fulgence Lionel Kizigenza Claude ringa mu butwe Théogène na Renova baringa mu ruringanizo abanyanyi ba radio n'ukite bose bavuga kagira ngo bagire ijoro giza Katwa kiruni munywanyi ku murongo Kiruni munywanyi alo
1: Alo
0: Ndagwa mironeza tuyaga nani
1: Amahora mahoro Jean Claude
0: Yamuneza cyane
1: Meze meze
0: Ni mole tuyaga nani
1: Oh yaga na Diane murutana ibuta
0: Mhm jure giza kwindeve
1: Yo nokuri uwa mbere ntangurire kuri wewe
0: Mhm
1: Uko hanyu matembara n'abasenyi banje na madame wanje
0: Mhm
1: Nabo tukukana
0: Mhm
1: Abagenzi banje
0: Oui.
1: Ijoro
0: giza. Razari mwango igiharo, ijoro giza kuri Noa Nyamateka Alphonse ngaho oyi nabigora abagabo na isongozi. Nurube na makado na musongozi na Renova na Manaliyo. Bavose bane bagira ibihe byiza. Ni Moize muzungu nyange. Ari ngaho kumwe bw'abarunda tasha abafana biwe bose. Dalene Libya Siela Kongole Claude Santos Mutamano nonere na wiwe reminga ukaitaje shege na bufuna chomozi Umatena tunavine ngai mwaro Abbas na mukinama Wanza na kajinga mu rugobe gikonyozi pasi nga mu ijenda Filipe na Dominico ngai kiriri biranga kumusaga Konda konda nyororo misiga gatikimana ojo jinga mu